0: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej waszej świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Pierwszy rozdział Konstytucji Soborowej Gaudium et Spes poświęcony jest godności osoby ludzkiej. Wypływa ona z samego istnienia osoby, zamierzonej i chcianej przez Boga. Człowiek jest stworzony na obraz Boży, zdolny do wejścia w komunię ze swoim Stwórcą, z innymi ludźmi oraz ze stworzeniem. Godność ta została powierzona odpowiedzialności każdego człowieka, który stanowi jedność cielesną i duchową. Duch Święty, oświecający rozum, sumienie i wolność człowieka, upewnia nas o naszej godności dzieci Bożych. Uwalnia od lęku i prowadzi ku pełni życia po śmierci. Teraz Ojciec Święty pozdrawi nas w języku włoskim.
1: Saluto cordialmente i Polacchi. In questi giorni, durante la festa del raccolto, rendendo grazie per i frutti della terra, con il salmista lodiamo il creatore.
2: Szeretettel köszöntöm a lengyel zarándokokat ezekben a napokban, az aratás ünnepén, amikor hálát adunk a föld terméséért, a zsoltárossal együtt dicsőítsük a teremtést. Teremtést adott a föld, termést adott a földünk, Isten, a mi Istenünk megáldott minket. Bízzuk az Úrra a földművesek munkáját, amelynek köszönhetően nem nélkülözzük mindennapi kenyerünket. Mária, a föld legszebb virága, őrizze családjaitokat és földjeiteket. Mindannyiótokat megáldalak.
0: Dziękując za plony ziemi, z psalmistą chwalimy Stwórcę. Ziemia wydała swój owoc, Bóg, nasz Bóg nam pobłogosławił. Powierzajmy Panu pracę rolników, dzięki której nie brakuje nam codziennego chleba. Niech Maryja, najpiękniejszy z kwiatów ziemi, strzeże waszych rodzin i pól. Wszystkim wam błogosławię.
3: Sveti Oče, hodočasnici iz Hrvatske od srca zahvaljuju na vašoj pažnji i ljubavi koju iskazujete prema njima. Oni vašoj svetosti iznad svega potvrđuju svoju ljubav i sinovsku odanost, te obećavaju i dalje pratiti molitvama Petrovoga nasljednika u vršenju sveopće apostolske službe. Današnji susret zaključit ćemo pjevajući Oče naš na latinskom jeziku. Potom će Sveti Otac nazočnima udijeliti apostolski blagoslov, kojega rado proširuje i na vaše obitelji, a osobito na djecu, stare, bolesne, te na one koji trpe. Time će ujedno blagosloviti krunice i druge nabožne predmete koje ste donijeli na blagoslov. Slijedi pozdrav Svetoga Otca na talijanskom jeziku.
1: Saluto con gioia i pellegrini croati, in particolare i fedeli dell'ordinariato militare in Croazia.
2: Szeretettel köszöntöm a horvát nyelvű zarándokokat és a különösen a horvát nyelvű katonaságból érkezetteket, akik a püspökükkel érkeztek, megáldalak benneteket.
1: Mentre celebrate il giubileo della fondazione dell'ordinariato militare con questo pellegrinaggio alle tombe degli apostoli Pietro e Paolo, ringraziate il Signore per tutti i doni che avete ricevuto. Come una grande famiglia di credenti, attraverso la vostra fede e le vostre opere,
2: Szent Péter és Pál apostolok sírjánál, amikor imádkoztok, kérjétek a mindenható Isten kegyelmét a ti életetekre, az ő közbenjárásukat, hogy valóban és igazságban szeretettel emberi méltósággal tudjátok végezni azt a feladatot, amelyet Isten rátok bízott, és az emberi méltóság legyen mindig a szemetek előtt, amelyet Istentől kaptatok. Jézus neve Jézus Krisztus és Mária által megáldalak benneteket.
4: U ovom hodočašću na grobove apostola Petra i Pavla zahvaljujte Gospodinu na svim darovima koje ste primili. Kao velika obitelj vjernika, svojom vjerom i djelima, pokazujte svijetu i društvu u kojemu živite lice živoga Krista, koji izlazi ususret svakomu tko ga traži iskrena srca. Neka vas na vašem putu uvijek prati zagovor blažene djevice Marije. Od srca vas sve blagoslivljam. Hvaljen Isus i Marija.